omczapy mu haja wytmaj, hamsar haja wymaj, tanno bramha raczodajata.